0: kajke to tiež spodžiune začúče ráno z čopvého boleška so vudrapač a vidieť, aha, dženca je punžela. Dženca nie je svojackun stydženia, po takým žaného časa nešto riadného doživič, kýba zo vieza nádžele ze svojbu a tak ďalej, ale katka, hej, kun stydženia to by ketropone. Dženca bude punžela tiež zavešte ketropone, ale zladujeme tohle račo na zajšie dny, što sme tam všetko riadného doživili.
1: No a my miachme wieso doi konstudzenia, a dajki kiwa nam tež z przychodnym zaso. A hej, ty se to predali, że rek jest to wieso, tyś to sportowało, nic jenoś energia koczebusu stejach o rajniszczu, ale tyś jeszcze mnoze dalszy sportu, co Jan Reho nam nie dom o tym rozprawia. A nic jenoś, no hej, tyś tak tyś człowieka, co so wubieżowali, ale tyś kapo.

Posmilk vám rade zvobradžu, moluju do mjezvoča, vosom bo na pošestiche romadže skatku pöple zeit zinače. Meje metanjo. Přes konc tydženja sme nalečili, kaž še poješčach svišeli mez druhým Rožinče, Nojvesce, Nuknice, Dobrošicach a tak dále. No a to vám rade hišče dalše informácie podam, to sú napríklad iš Kruščicach, meje metali 20 porov, dječi a mordina sú tam zahrejovali, dječace mejský por, tež rade menujú Jozef Macka a Zoraja Hermanec a mordostne po Kruščicach, no to bieštaj Pia Kralec a Matej Čapan a Holaski sú tam přes cive večer piskali. Dále jdeme do Nebečic, tam je 6 malých děčacích povorů a cínače mordinských zahrejovalo. Podle děči je Amadeus Kilank a Emma Zunžic městský povor utvorilo. A podle modostných Nebečicách Jan Klausen a Charlotte Cížec. Saj bože pak sa verš k mě při povaleniu vodvama, štož je vo sebe škoda, dokež by to nowy miejski sztom, po takim maja Nebelczycach za to nieszto na noj stajć. Czyż do Nuknicy chcemy jeszcze pokuknąć. Krótka informacja, sme tam dostali. Niedzielu popolniu, co nie rejowa, że tam dziejat na czeporiu, dzieci a modostni wokół mnie, holcy sobie narodni drastrze. A jeszcze doboklec pokukniemy, 4 a 30 poru, rejowa, że tam narodni drastrze wokół sztoma a miejski kral bu Julius Paszka, kiż se Karlu Knopec za kralunu wuzwoli, a prini raz miachu wokleczenia też krute miejski stojak, no a miercu potom so projekt z pomocą modziny a lokalnych przedowa zaczęło zrealizowasze hućbnie, w obrobiesze so meje metanie od biesnych dujerio, no a modzina zastarasze w opetowario z samoczynnymi stekami, kobaskami, kajsztyż zimnymi napoje mi tak sa nám tola meje metania Ljubljano až to náš v príchodných dňach takhle očakuje. Zabešte nic, že nám vyke meje metania, ale što sme načas sme sa nastaviť nedom našich pokývach. Tu serbským rozvosu 5 hodín nedom 1 až 40 je.

Dobry czas, bez słońca śpiewa Walburga Wałdzic. Dzień zatajki, dzień na kurze pat nie zmyjemy. Skiery weselu są też na koniec tydzienia. Tam oczekuje nas zaso liczne temperatury 27 stopni. Na przykład pokaza mi tu nasza app. No a kajke są wudady do dzień zniszczenia, nie dom tu serbskim rozwosu.

0: Doliwa abo doprawa. Malina Matikets, doliwa abo doprawa. To jest na Moldzina Syba, że ja nie zna, je wierczeć, knefelk możesz rzec za frekwencję, proszę też dżęca wieczor za so pilnie, so namakacze za so 100,4 MHz, szako, przełza dżęca od 8, za so tu, jednaniu, po takim studiu, moda żoma, radio Zatkula.
1: Zatkula.
2: Zatkula.
3: Ta jedna pfuła 2000 metrów, niech to drugi zuczy szar z komputerom jako przeczunik, a zaso niech to drugi piastuje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca chce mi wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na rejach nie. Kotroho wie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały drugi dzień za szulu albo studi? Pisecie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden part wieczor w 8 radio zapiknąć.
1: Zatkula.
2: Zatkula.
4: Nic zabić.
5: Dzień za wieczor.

0: Kajgite Rianes bio napo wasmich czas za Rianes serbskie poeszcze.
1: Serbski rozwóz. Poeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Do baranie. W cynacze sach wotmichu so kunst dżynia meje mietania. Miestrujem w Rożinczy, Nui Wiesce, Nuknica do Proszicach. Piatk w rukach riowasze cynacze dziecacych modzinskich poru wokoło meje. Sobotu Kroszczicach bieszy ich 20 poru, kiż mies serbskimi tyż irsku riu pokazachu. We wotruwie w ubiedżuwachu so w cioch skupinach wo wierszk meje a skunczichu ze spionym wieczokom. Niedzielu Nebelčicach miachu 6 dziecacych a cynacze modzinskich poru. Tam so przy połaliniu meje wierszk letuszeho nuo sztoma wotwama. We Woklecach stieše letuša meja prini raz w krutym stiaku. Wokło nie riovaše 4 a cicici poru. W koniecach a Niemcach wotmi so meje metanie jako wierszk kunstudzinského wiesnoho svedzenia. Niemski Centrum za Astrofyziku, DZA, započnie dżęca z toczeniem dżiry do zimie pola Nuoslic. Z tym, co na dalszym miestnie w uboko pod zimiu grawitacijskie żumy mierić, po możności bez wczasienia w zonu cuj kamieniznie. W tym informuje się wiesny przedstawiciel gminy Różand. Iż od februara maja też w Kroszcze pola Wulkie Dubravy toczensku dżeru, z kotryż kamieniznu za możny podziemski labor a Einsteinowy teleskop przepytuje. W Pančicach Kukowie switchachu czera prinesetowo prowinie. Tam je 18 dzieci, 5 niemskorycznych a cynacze serbskorycznych, prini raz k blidu Bożemu przystupiło. Po tradicji był każdy z nich od starszych troszkę przełożony. Kolipa je svedzenske kemše hučbne w obrubiu. A tež w Kulowie przyjmowaše na serbskich dopudniših kemšach 10 prinevoprovenskich dzieci zakrament. Šitke se domu holcu bychu se za svedzen druščtu drastu zvoblekli. 1,6 honaču je se na druhým serbským spionem v ubiedžovaniu Kaponu, čera jasince vobčelilo. Pola wulkich rasu wuda by si wutowczan Mateo Malc z jeho honačom prynie miestno z 6,7 zinkami. Pola małych honaču dziše złota medalia do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 104,5 razu v hodzinie zaspiewał, a z tym nowy rekord nastaju. Najdlejší pučk w ubiedżowaniu miesze Kapon z Riese Großenhaina. Na čerovším cevoniemským dňu muzeu pod hesvom Serbský muzei se muzei s vieselom vodkrič bychu muzeje dámotne votorene. Tež Serbský muzei Budešine a Kočebusu sa na akcii s vedženiemi v občilište. V Braniborským krajnom muzeu v Kočebusu vytahu niečo 186 hostči. Tam vodmi som miestrujem serbska dživanička kolektiva Vakuum. Pod hesvom Sorb Maxing môžachu zajmce serbske elementy ze šedný drastu kombinovač. Nimo vôtovania tradicionálnych vúšivaniu môžachu se tež svojske draste ze serbskými bantami a našivankami vudibič. To bych upovieste, kotrež namagače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme to, što svunca desade stež mručele a to při 18 do 22 stopňu vostanje sucho. V přichodných dňach hač to štvortka zmijeme dále to, što svunca, kuže džin pak nešto viac mručelu, desade smože so přichodných dňach tež kapač a tež menšie nevedra s rýmaniom. Nas vočakuje.
0: Wyskacz mam za was atunscyna a szczyri nasmier zorec przy ciroszku dreżdżany sewer. Tuż wam dobru, a wiesz tu jest buprzyjemoj Katka a Jakub, szczyri po napołasmich.
1: Serbski rozwóz.

wo komikne mam niekotre poki w zawas? Na przykład, so może czydzenca rado radio wotwerczeć, wot wosmich dodżesaczych wusywa moda żoma radio zatkula. Inicjatywa Wiesła Punczyla, Happy Monday, przeprosy dżęca w osobie dżyczy na wulki z romany swiedzin na namiesto przed budyskim dziwadwom. Wot na wieczora peczyś do wieczora sedmiś, czy tam wutrobnie witani, a tam oczakuje was z romany ry, kajszczyż pisane dziwaniczki. Na przednosz kwo znatej historyjskiej serbskiej korobnej soce Marii Simonowej jeszcze przeproszeni. Dżęca wieczor do Dreżdżan, a to na przednosz kwe wonym statnym archiwie wieczor szeszczyj zmietun Tomas Klemp wot zakskiej wotnożki Niemskiego Czerwonego Krzyża DAK dżęca wieczor szeszczyj Dreżdżanach we wonym statnym archiwie. Zromadne posiedzenie gmińskich radów, to tola Derek Linczy, tam so zetkaja gmińscy radziczelio ze Slepoho, Strebina a Dživina, dżęca wieczor sedmich, a to serbskim kulturnym centrum je Slepom. Kroščanska gmenska rada so tež skadžuje, a to zajucišim sredovečer sedmich sedorni v Užica gmenskim a kulturnim centrum je. No a to mi jeszcze pokił za was serbskie wodzienie po małym Bielkowie z dr Lubinu Malinkowie. Sredu jeszcze na to witani, a przeproszeni zajmcy zetka jaso sredu wieczor szeszczych na Zinzendorfowym namieszcze małym Bielkowie. Krótko do cibidlki na wasomie.

To su pokivy do dżinsni żodni. Ja, dżinsa wieczo, od 8 dodzie staczych wusywa zaso radio zatkula rade zapiknyć. Inicjatywa Wesoła Pundzela Happy Monday przeprosy dżinsa w osobie dżitsi na wujki zromadny swiedzin na namiesto przed budyskim dziwadwom od na wieczora 5 do wieczora 7 a planowane su zromadne akcje r kajstyż pisane dziwaniczki. Na przednosk w historyjskiej a znaty serbskiej koromnej socy Marii Simonowej jeszcze przeproszeni dżentsa wieczor 6 do Dreżdżan przednosk w wolnym statnym archiwie zmieje Tomasz Klemp od zakskiej łotnożki niemskiego czerwonego knikrzyża DAK dżentsa wieczor 6 Dreżdżanach w wolnym statnym archiwie. Tři gmeny, zromadne posiedzenie gmienskich radów, Slepo, Trebin, Dživin, dżinsa wieczor to budzie 7 serbskim kulturnym centrum je Slepom. Tyż kruszczanska gmienska rada so skadżuje, a to zajucisim sredu wieczor 7 sedarni Wužica gmienskim a kulturnym centrum je šice zajmce su wutrobne witani. A na serbske wiedzenie albo wodzenie po małym wielką z dr Lubiną Malinkowej z Četorunia witani, a to sredu wieczor 6 za zetkaja so zajmce na Cinzerdorfowym namieszcze małym wielką so moli so serbsce po małym wielką wieszczdacz od dr Lubiny Malinkowej.

Dwoje kiekens tygodnia sme spożywali, a dalszne wyrażk stoi już przed żuriami, aż to zwytku niedaleko. A wy wiecie, aż tam dożywiamy zase wielki spektakl pod gołym niebiom Barkowach ze serskim ludowym ansamblom Pszałje Błaszańsku Połyszczową Noc. Szo około tego zgodnio szarzyńca wet nas, to pak daunościnio szo, net wam wieci ulicują, ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Do czego życzę wam dobre start do nowego tygodnia.

0: Na leto jo južo dawno przyszło, tak ako to wiedrojo, lec sucha albo mokrze szopwy albo zimne rozprzestrzewa se na leto we przyrodzie. Maria Ilikowska-Winklerowa jo na samym zachopienku na leta była južo na dworskich dworach, ninto jo krzywa plaszulcy koc Fritza Wocho ze zgonisz, kak tam szo ubija, kwiszo a rozcza.
1: Ja mam sunice, w Andryszki, a tepylje wam, gratuluję się tak szusze, przyniesie to trzeba, przyniesie to wszystko samo rosło. Andryszki, grankate, a pętyki drugie. Te są już wytknięte, te już mają małe Andryszki, da ja się pokazać.
2: No, a co chyścić gotujesz? Co ty ziewasz?
1: Karniki rambiczki, gluby, ja mam, był jeszcze trzy karniki, a wacę są mieli hiżasy, szawice, tylko wice nic nie narościło. Kiedy ten futer kupisz, to się to nie lionują. To muszę się lionować.
2: A co, a gryby jeszcze nie są, nic?
1: Gryby, będę nie interpisz, 300 litrów wody. Będę już w juniu te prydne gryby byś, ale kokoszki nie będą lito za żadne. Ta szusz, ta jest wszystko, które nie zakazała.
2: Co ja? O!
1: Jo, to są sunice, to są na zimę sajżal. Ale to suche wierdo, to nie za sunice, takie ziemiświce deszcza. A pętyki wiele slinca nie przeniosły. W tych landach już nie wiele slinca, tam rośnie te sunice, będzie lepiej.
2: Ale tam już kwitu.
1: Jo, ale te są malkie, te pierwsze sunice sadzili, te są 4 lata mogli żnieść. No, a są grankate Andryszki.
2: O, te pak lepiej uglądają.
1: Jo, o wiesz, o ten saliat, o to jest ten glukaty saliat, a to jest ten
2: Lopinkaty. Ale ten ma dlujkę lopiena.
1: Jo, ten ma dlujkę lopiena, jo. Ten rozczepien uszej, a pymusz, ten lopinka tergasz, ale ten glukaty szmekuje lepiej.
2: Ale ja se myslim, penio to serskim je, ucha cały kal, to rydne, gledaj.
1: Jo, jo.
2: Te lopinka uglidają aż uszy.
1: Jo, jo.
2: Tam są kulki, jo?
1: Ja som rano sajžal.
2: V aprilu?
1: Jo.
2: No jo, riedne, riedne.
1: A jo, víno. Ale ja som jo všetko dole spravil, až ten pysný mroz přížo.
2: To bude sreč maja.
1: Jo, to sreč maja. Je to píkšiš je nízko, až môže je lepší píkšiš. V tých rožiach celá štína je plná vína nasajžaná. Mm. Co ľudia ulitajú?

0: Jo, der andere Ski, ganz andere Ski, ja, wenn er ist gekriegt, da hat er gar nichts und hinter Schuhe andere Ski getan. Ja. Und muss ich, gab nicht so stark wie die Pülleasch, Blache okolo, bin nie ausgenommen, Tag, da sei mir, dann zweit ja in Abschördowal.
1: Ja, ja.
0: In der Tag in Abschördowal. Oh, ja, mal, mit Chromo, du würdest, sammeln wir 6000 Liter Wede, mit dem, ja, und nichts mehr.
1: Ah, du zbierst du Deschowo Wedu?
0: Du Deschowo Wedu zbieram, ja.
1: Masz ten pełny, ten tank?
0: Ten nie pełny. Nigdy niewiele dojścia przyszło. Połowica nie uczy.
1: A pan z tym oblewasz?
0: A z tym oblewam. Pan pcelam, a pan oblewasz.
1: A co tam slezę, jo?
0: O, wiesz, ma jeszcze tam. O, są takie jeszcze angryszki. Czerwione, grankate. A to są czarne. Mm. Uga są już małe angryszki, widzisz tam?
1: Jo, widzę.
0: Ja sam dere pyliała, a ten jest ordoval nintor mycny.
1: No, ty masz wiele rydnego. Ja.
0: To wiedzą, nie wiecie takie. Jak blukło, bo my też sknu.
1: Te o, no?
0: Jo, ja, to jest augustowe. A nieco dolu zryzał, ale ta szuszta nie przewidzi.
1: A ten?
0: Ucha swoje głowy są to.
1: Ach, ty masz te rydne jabłka.
0: To jest ucha swoje głowy. To są takie, orduju.
1: Wielkie?
0: Jo. A szmekuj, szmekuj.
1: Ten bom kwisio?
0: Ten kwisio, co to nicio? O ta chrzuszka. A ta kwitla to szykno było biele loni, a lita za tyk, ale nie ta chrzusz, to będzie szykne wytpadać. Ja nie są loni żadną chrzuszku żniel.
1: Loni?
0: Loni. Ten jest 86 lat stary, ten bom.
1: 86?
0: Ja. O te kwuki, te szkolki, te są 30 lat stare.
1: Stare bomy szykno.
0: O, mam tomaty. Ja mam dość żyla. Wiesz, są colki, oni latają.
1: Latają, jo.
0: To są wszystko już wytkiszone.
1: A.
0: A o, mam cebulę, jo, tomaty. Pierwsze było tak, aż wiele deszcza przyszło, więc przyszli ta chorość do tych tomatów. Aż dwa tygodnie deszcz ma ten czas. Pinion inter, ta krautfeula w tych tomatach nie uczy, a gledam, mam wszystko przykrzyte.
2: Schulzekoitz frutzo ocho zima dost, zynisch we gumnie, rono we petkolio benje sucho, derde asch josem jase schwa, alle win ma teke swoje methode sa zbiranje wede asato, asche nie besemia usknua.

0: Mission Impossible, aber Wanka, Janek, Ate, Chi, Niemöschnos, Chi, Teuer Titel, Novego Kusa, Warscheinskie, Notze, Poes, Cho, Atase, Psi, Blige, Jo, Sivieli, Kimi, Kschatza, Me, Aves, Lesen, Je, Jujo, Tu, Musiku, Zwischescho, Sobe, Tu, Viazor, Buja, Premiera, Psi, Bismarckowem, Tormie, Ho, Berkowach, Jo, Serski, Ludowo, Ensemble, Jujo, Duce, Do, Dolnie, Wuschitze, Totsame, Wieses, Wird, Zasnika, Daria, a to jest Stefan Cuszka, Malink. Dobry dzień, Stefan.
1: Dobry dzień. Hej. Nasz ensemble jest hiżo namiestny. Równie są te cywy jewiszcza wokoło Bismarckowej wieży, natwaria, są świeca instaluje, zvuk, a są wszystko przygotuje tak, że może od jutrzejszego po naszej wumilce namiestny. Zvučovač, probovač, my sme pa ižo dávno na probách, na umelských probách za vočanskú noc spoješťu, takže ižo jeden mesiac my sa ju každý deň s tým zabierame.
0: Kukusoju, bota sú obgrozone, co to groni?
1: Hej, my sme leca z nasi staviznu kusk bližšie prišli k dženstvičnému dniu, to reka jeden wulki fabrikant tu nie wota, albo jedną wulku leżonosz w wotach kupił, a chce tam wota tak zniczyć, a wulku industrię sadzić, a tomu dubien sowieso wobaracz, a ta wona figura jest ta Wanka, iż so tam wobara, ale ona ta sama nie może, ale dubi się wieso, oder chce się pomóc wot hadżaceo krala, wod hadżacowej kralownie, wod wodowej żony, wod trzech bajowych postawów, kiedyś w butach tak są, się wyprosić, a ja tak budzę to napięte, hacz co potem na końcu w obchodzie radzi to fabrikanta zase domowy postać, albo hacz budzę tam potem wielka industria
0: A ta muzyka była taka wesebna ten raz? Myśmy już jeden urysk słyszeli, która muzyka to była?
1: To budzie od Christopher Reutera, kiedy się też huczniczał za nas, że huczbu pisał. To jest jeden hucznik, albo też jeden komponist z Berlina. Od niego przyjdzie ta huczba, kietro nadczasna, kietro moderna. Hoj, a ten libretto jest opisał od Jürgena Westphala. Jürgen Westphal jest pierwszy raz, niż to za nas pisał, ale jeden dobyt tomu prajcy, żeśmy to wypisali. A jego stawizna jest nam najlepiej lubiła. On pokaże ze Smolino, ale ja sobie wiedział, jara wózko z tej tematyku wokoło butał, wokoło delni wóżycy rozestają, a jara wianą stawiznu napisał.
0: A na co możemy się jeszcze wiaselić? Przed program Gatek zase burzą nic?
1: Hej. To pak nie od serbskiego ludu ensembla, to wszak są od regionalną skupiną, kiedy tam są. Leca pak budu pierwszy raz też pop zrobić tam namiestne, a budu przed program sobą wyłotować, to jest serbska popowa huczba, a tam też hudzi sobą Szymon Heduszka, kiedy podle nas w serbskim ludu ensemblu działa w dramaturgii, a też przy butowskiej nocy bają sobą raje.
0: Zegar, żywiesz ich wiacor, bużo sobie tu premiera?
1: Hej, zastup je od 5, od 17 godzin. Tum przedprogram so potom zapoczne na pół 8, a z 19 godzin 30, traje 1 godzinu, a 21 godzin je pon tun wone program z serbskim ludowym ensemblem.
0: Na pen trotzeme palce. Za sobie tu za premieru Borszańskie Noce Poestczu ho we Barkowach przy Bismarckowym Tormie przy telefonie joby Stefan Cuszka Malink w niocasnikarskiej pejedar Sarskiego Ludowego Ensembla. Wiele wiasela uspiecha przy przygotowaniu uści.
1: Wutrobne dziękuję.

Förstam tyżyniu stojnasza muzyka tyżynia pod znamieniem Svieżenia Witania w mistrze Klip a Sol. Grają my przy tygorzbie spiwy po witaniu, bo doma. Predny spił jo wed czeskiej spiwarki a muzykarki Marii Rotrowa. Tekst jej spiwa doma, powiedzio mnie za drugim, myże byś, aż swicze wrosisz zase domoj, a namakajesz zase to dere znaty, wynosi przyjitajo z lubościu. Na twoich drogowaniach pytasz zacuwaniami a życzeniami, ich bójść zadorajo, aż spoznajesz, co się felujo.

Dwójki koniec tygodnia jsme spożywali, a dalszne wyrażk stoi już przed żuriami, aż to zwytku nie daleko. A wy wiecie, aż tam dożywiamy zase wielki spektakl pod gołym niebem Barkowach ze serskim ludowym ansamblem Pszałuje Błoszańską Powieściową Noc. Szo około tego zgodnio się żyńca wet nas, to pak dawno szczynio szo, net mam wieci ulicują, ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Do czego życzę mam dobry start do nowego tygodnia.

Ensemble areje se na bošansko povest čovo noc prigatujo ved žincajšnjega sujužo na mestnje Brkvah. Žinca zajčas samog vadojšpiš casnekarskega pejendarja ansambla rozgrono svišešo ved drugi pojece našega programa. Sobe tu noce su ove mišče šukne fene balokopanja tak pšavi svišili. V vešča co menim sme se pšašali kak su serske balokopare doživili tošten veliki uspeh. Postup Pienia wujeskiego mustwa energii chyżebus do drugiej ligi. Takie to zgonio, że wet nas w ochoze na Borskim dworze jesmy takie byli, jak tam szo ubija, a kwiszo w tym ulicy o nam maminorycny serb, na szo tam rzesza narskibosz, a dzisi was nismy zabili. Z wami zasy zachopiamy, ze dzisiecym pestruam za was.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Vecánského programa.
2: Gölz, poáco, uchac, poáco, líška, teke, samo věk. Co jo se stalo, ľubý Žižík?
3: Nika jo bu, gölz. Ven jo miu, či keze. Keze su gnali dokała. Gels keze geni a geni, ale skała ugenisz, je niamyżo. Toś płaco. Żenio uchac mimo. Co go dla płacoś, gels? Przasza se uchac. Meje keze. Nie płacka, ja ugenim keze skała, groni uchac. A uchac geni a geni keze, ale skała ugenisz, je niamyżo. A toś płaco. Żenio liszka mimo. Co go dla płacoś uchac? Przasza se liszka. Ja płacą, dokulaż gelc płaco, groni uchac. A gelc płaco, dokulaż keze skała nie żenu. Nie płacka, groni liszka. Ja ugenim keze skała. A liszka keze geni, a geni, ale skała ugenisz. Jeniamyżo. Toś płaco. Syzienięto, apfaku, gelc, uchac, a liszka. Żenio wielk mimo. Co go dla płacoś liszka? Przasza se wielk. Ja płacą, dokulaż uchac płaco, groni liszka. A uchac płaco, dokulaż gelc płaco. A gelc płaco, dokulaż keze skała nieżenu. Jakę ze skała ugenim, groni wielk. A wielk keze geni, a geni, ale skała ugenisz, je niamyżo. Toś płaco. Syzienięto, a pwaku, gelc, uchac, liszka, a wielk. Cuka leci mimo. Co go dla płacoś wielk, przasza se pcuka. Ja płacą, dokulaż liszka płaco. Groni wielk. A liszka płaco, dokulaż uchac płaco. A uchac płaco, dokulaż gelc płaco. A gelc płaco, dokulaż keze skała nie żenu. Nie płac cioga, groni pcołka. Ja keze skała ugenim. Gelc, uchac, liszka, a wielk se smiju. Ty coś keze skała ugenisz, ha! Pcułka woła drugie pcułki. Pcułki lesie na keze, a pynce. Bzzz. A keze, żenu skała wen.
2: Ja pcułki su mogli pomagać, ľubý Žižík, na końcu jo czoje niedery ujszło. Nieto rzucym szuknym pcułkam wam, ľubý Žižík, jasowy tyżyn. A net sleduje tekuści spiu z chrzebuskim Žižecym musicalom. A to są już starsze Žižík, ako tam spiwaju. Ale gaż cosza wystańczo jeszcze chycycku przy radiu. Lec ronosz za końcem nieto Žižece pestru.
0: Raz, dwa, trzy.

0: Na, leto jo już dawno przyszło, tak, ako to wiedro jo, lec sucha albo mokrze szopwy albo zimne, roz przestrzewa se na leto we przyrodzie. Maria Ilikowska-Winklerowa jo na samym zachopienku na leta była już na dworskich dworach, ninto jo krzywa plaszulcy koc Fritza Wocho ze zgonisz, kak tam szo ubija, kwiszo a rozcza.
1: Ja mam sunice, wie Andryszki, a te pyliewam, gratuła się tak szusze, pyrinisy to trzeba, pyrie to wszystko samo rosło. Andryszki grankate, a pętyki drugie. Te są już wytknięcione, te już mają małe Andryszki, da, ja bym się pokazać.
2: No, a co hyści gotujesz? Co ty ziewasz?
1: Karny krępiczki, gluby, ja mam dosyć, ci karny kili, a wace są mieli hiżasy, siawice, tylko wice nic nie narościo. Każ ten futer kupisz, to se to nie lionują. To musi se lionować.
2: A co, a gryby jeszcze nie są, nic?
1: Gryby, będę nie interpisz, 300 litry wody, będę już w juniu te prydne gryby byś, ale kokoszki nie będą litosa żadne, ta szusz, ta jeszcze, która nie zakazała.

0: Mission Impossible, aber Wanka, Janek, Ate, Chi, Niemöschnos, Chi, teuer Titel, Novego Kusa, Warscheinskie, Notze, Poes, Cho, Atase, Psi, Blige, Jo, Sivieli, Kimi, Kschatza, Me, Aves, Lesen, Je, Jujo, Tu, Musiku, Zwischescho, Sobe, Tu, Viazor, Buja, Premiera, Psi, Bismarckowem, Tormi, Ho, Berkowach, Jo, Serski, Ludov, Ensemble, Jujo, Duce, Do, Dolnie, Wuschitze, Zotzame, Wieses, Wird, Zasnika, Alles GKP, Daria Atoja, Stefan Zuschka, Malink, Dobre Jean, Stefan.
1: Dobre Jean, hi. Nasz ensemble je hiżo namistne, unie so te cywiliszcza wokoło Bismarckowej wieży, natwaria, so świeca instaluje, zvuk, a so szitko przygotuje, tak, so muža od jutsišo po naši vumilce namestne zvučovač, probovač. My sme pa ižo davno na probach, na vumilskih probach za vušansku noc spoješčo, takže ižo jeden mesac my so ju kuždu džin s tým zabierame.
0: Kuku so ju, bota su obgrozone, co to groni?
1: Hej, my sme leca z nasi staviznu kusk bliže přišli k dženstvičnemu dniu, to reka jeden vulký fabrikant tunie vota, alebo jednu vulku ležonoš v votách kupiu a chce tam vota tak zničiť a vulku industriu sadiť a tomu dubien co vizo vobarač a ta vona figura je ta Wanka. Iż so tam wobara, ale ona ta sama nie może, ale dubi si wizo, ona chce si pomoc od hadżaceo krala, od hadżaceo kralowni, od wodowej żony, od trzech bajowych postawów, iż w butach tak su si wuprosyć, a ja tak budzę to napiate, hadż so potom na końcu w obchodzie radzi to fabrikanta zase domoj posłać, albo hadż budzę tam potom wulka industria.
0: A ta muzika bużo teke wesebna ten raz? Myśmy już jeden urysk słyszeli, która muzika to bużo?
1: To budże od Christopher Reutera, kiedy się też huczciszał za nas, że huczbu pisał. To jest jeden hucznik, albo też jeden komponist z Berlina. Od niego przyjdzie ta huczba, kietro nadczasna, kietro moderna. Hoj, a ten libretto ja so pisał od Jürgena Westphala. Jürgen Westphal je prvý raz než to za nas pisał, ale jen doby tomu praje, co sme to vupisali. A jeho stavizna ja so nam najlepe ľubiła. On pokaža ze Smolino, ale ja so vizo jara vúzko z tej tematiku vokovo Butov, vokovo Delny Vúžice rozestajú a jo jenu jara vjano staviznu napisał.
0: A na co môžeme sa ešte vjaseliš? Předprogram, katega zase búžo, nic?
1: Hej. To pak nie od serbsko ludu ansambla, to však sú od bude regionálnych skupinov, kýž tam sú. Lieca pak budú prvný raz tiež pop zroben. Tam namestne a budú předprogram sobu vôhotovať, to je serbská popová hudžba a tam tiež hudži sobu Simon Heduška, kýž podľa nás v serbskom ľudovom ansamblu Džova v dramaturgii a tiež pri butovskej noci bajú sobu raje.
0: Zegar, živeš ich viacor, bužo sobe tu premiera?
1: Hej, zastup je od večich, od 17 hodin. Tum předprogram so potom započne na pół 8, a z 19 hodin 30, traje jednu hodinu, a 21 hodin je pon tun wone program z serbskim ľudovým ansamblom.
0: Na pen, tvorcime palce. Za sobotu za premiéru Boršanskej noce poezdčoho v Berkovách pri Bismarckovom torme pri telefóne je by Štefan Cuška Malink v Njocasnikárskej pejedar Sarskega ľudového ansambla. Viele viasela úspecha pri prigotovaniu ešte.
1: Vútrobne ďak.

0: Božecenja.
1: Ja, takie żyńca, co my gratulirowasz k sedmemu narodnemu dniu Marty Klimojc. Luba familia zdeś naši učebnie gratulirujo Luba Marta, to są mama, papa, brat Janoš, oma a opa dešnie a familia Baliniu. A Lube Pestro dostaniesz tekevet kmečovki z Janšojc.
2: Ojo, Stefanie Krautzeutz, ja zu Belgien učebnie gratulirowasz. Masche w deśnie, wenn er mal jinsa swe sedeme bulstag, a ja je jützem wiele wiasela, Belgien rednie jin, a wiele, wiele frede jinsa, a celle pschiduce żywinski lito twie, szota Stefka, a ja se jützem zaniu, spiu mea pupka Alinka.
1: Jo, a to, że życzymy, rad dopełniamy.

0: Dobiše runje nowe ESC spy szwedzkie Felicia z My System. A z tym witajcie na Zatkulu.
1: Witajcie na Zatkulu. Franco, tebie szak widzi husto na rejach, abo partijach, dżęca pak mnie zajmuje, što činiš, gdzie se doma a ma swobodny czas.
0: Jaro maću doma wszelake czaje, a kuźdy wieczo potom dwaj cipiju. A što činiš ty?
1: Ja też nieco romadzie menujce kamene, na przykład mój rany lapis lazuli, mój najlubszy w mojej romadzie.
0: Hej, Franco, ja si musa mój tak troszkę wastu dwoje, coś tam natrych inneskosza.
1: Hej, ale dla toho smuje si też hosti przeprosuje, Franco, kotryś wynuja sa w swoim wolnym czasu troszkę wosebitem zabawam.
0: Hej, Tomasz prawie wotnich zonicze nydom wiace, ale nas też zajmuje, co wy takie czynicie. To dla poladajcie na Instagram, tam namakacie napraszo a smiecie nam rady nieco napisać.
2: Dobry wieczór, lubi ludzie. Zadzięci się bądźlu, sem rastlitny miks przyjotowała. Wszako sme boze zaso z naszej beach touru popuczu. Tak możecie się na przykład na Feel So Close od Calvina Harrisa weselić.

0: Kujde z nas ma nekajki hobby, kotryž se zajmom wukonja, huste je tam cyle wieste wokomi, kotryž če prawe ramnie a hižo nie pusci.
1: Haj, a runie w tym chcemy nietko troszku ryczeć, pola nas taj dżęca Marta a Maty, wonaj ma taj cyle wosibite hobby, a wonich nietko zjace zonicze.
0: Marta, što by voko mík, v kotrem se pýtnila lohko atletika, je dokvanie moja vec. A kak si chcela na lohko atletiku přišla?
2: Hajteki, dokvanie voko mík, čo poprom nebe. Ja som z novojim dječatstve rade bejala, ale šport v takým dôrstve poprom nejoža anu rolu ženi rau. Ale v staro by od 12 let som ja po njene kus češe zranene šikolenu mela a som po njenu operáciu mela a duo nesem smela športovač a tam mi tu boj potom šun faloval. A bon sme si prajva, když ja bon zazbierač môžu, bon si ja na kúže pat pravi dvonišo a když sa no s druhými romáže športovač a vo sebe bejač. A bon sme kus kršeršova, hač mamo mojne lohkoatletiske dôrstvo v Budešine a som potom na Vukodosakske lohkoatletiske dôrstvo Budešin přišva a som si tam probuje tréning vúčinila a tam som jara ľubivo, ja som tam týne dom noh pšečeku namakala a hoj, nekia tam zno dvia boliče pravi dône trénujú.
1: Haj, jara zajma o potom, kým Mateo k Vukovanskému púre, to slúša jace, hač dere púhač moc, što da hýšče takhle šitko v Vukubaniu naukneš?
3: Haj, púhače vysa ten zakvát za šitko, ale tá technika k tomu učinie jenoš nekak pojecu do tréninka, kožeš mo činimo. Tá dama pojeca sú potom pojíbe, abo pokýbe k prinnému škite, no, erste hilfe. A wyzor też we wodzek, a mając co zadziać, też na przykład nie tylko jen cudze na tybe psinże, a we panice tybe wobima, albo spota spod wody twoczyć. To są dobyście potem też zachytować moc, a dajke wice su ta druga pojeca.
0: A jak zaczęło się to za tebe, gdyż ty wyzor, ty sana pożysz o inu zestoj mi zamożasz, czy mi możesz inu w osobu wukować?
3: Oh, to je ťažké prašeno. Ja si musím tá zamožnosť tomu, jo, vyzo je nedobre začo, čo je co kus vyštiši čuje, ale ja so vyzo nádžiam, za to ženy k tomu nešinže.
1: Hej, to byš taj Marta Mrčikec a Maty Čornak po příchodnej hudbe slyšiče viace. Calvin Harris zahraje nám Feel So Close.

0: Na zajmuje dżęca, że czynicie wy, gdyż junu narech nieście, a za to smy se egzemplarisce dwie młodostnie do studia przeprosowaj, kotreś nam wo swoich hobbyach rozprawiataj.
1: Franco, spomiatkuj si, za kóźdym hobbyom ci wieza tyś wiele treninga, czasy a drudy tyś przywinienia.
0: Haj, Tomasz wieza prawie, za zwonka stejace hupada to husto lochszo, hać to woprawdzie je.
1: Tak je, tyś przy lochkatlitice, za to mamy tu Martu, kotreś tu prawie... Kotraż to prawidłowne czyni. Marta, je tam znacznie jemo niż to było, że już si si lochce przedstawiła, a je na końcu tola Czesze było, chodź si to si pom przedstawiła.
2: Hej, żeś smia pola lochka atletiki na započatku na górze pad podchodnoczyła byta mentalna komponenta. Przedoś w treningu jojendrę szedze ze swoimi ludźmi romadze, a ma swoju krótu treningu skupinu, ale we wubudzowanach jojend bądła często sam, ani ma nikogo, się no tam nikak za roku za, albo tak, dokąd su przecze jo często w drugich starobnych skupinach, albo też druje dyscypliny zmistruja. A hajdla to na zapoczatku na kóźrzypad drudy ciężko było, ale podczasu sojn na kóźrzypad na to zwróci, a bon to na kóźrzypad dien dobry trening samostatności.
0: Hej, Matej, ty masz runie tak, kajś Marta kietro użalace hobby, ty da som jenujce na wukowanską pułorę wukubać, a k tomu słysza też wiezo wiele pułania. Je to tak napina, co kajsy to upodzie przedstawił, albo czynisz to so tak dużo, że to cię jacy nie napina.
3: Also zabočal s tým sa, že ako dičo, ha mi jara za je napanú, so som mi to ľubí, ha ja to jara dera môžu. Dla toho je to nešto, čož mi veselo činí, ale vyzo dáva ja tiež ústo v okomíky ve tréninku, když to jara napínať se jo, ha pon se ja musú na hej, když si to nieke převineš, když to nieke môžeš, pon buď si to šíšan raz lepe činíš, ha to je nešto, čož mňa motivuje, hej.
1: A što by pon také najbúle nap,

0: Što čini serbska modina dyšna reja runje njeruje? To nas zajmuje a za to mamy w našim studiu hoście z cyle specjalnymi zabawami. Pola nas ta imienice Marta Milčinke, serbska lohka atletka a Matej Čornak, Vukubanc na Vukubanskiego Puorja.
1: Wieso przeco wszystko perfektnie nie bieżi, runie przy ubydziewaniu są zawyszyte z czeskiego komiki, a runie z toho szak najbóle wukniesz, albo Marta?
2: Haja so ťažké komiky na kúže pat trúde sú, tiež vo sebe pri uvedžovanách, tiež jen bon nekotre milisekunde pomôž, jo, hač konkurentka, abo jen ešte štvorte vysna v obsadži, ale haj s tými, na kúže pat přes čas vúkne v obkadžič.
0: Ha, Marta, kaká toto pončíš, že šo tvoja přečelka, abo tvoj přečelník bol jednu, abo dvie milisekunde spíšnejšie, káte s tým pon v obkadžič. Prečo si to, to je ešte doštanem pon Všielne v ubeďovaniu, alebo kato?
2: Hej, to nako, že pát mám o tojšto v ubeďovaniu, osobe nieke ve vône sezóne, ve naliču, liču, ale ja si muslu, jen sa to ty doco netra tak jara přirunač, dokež sú tam ty husto, často lohko atliča podľa, kato sú na športovej šuli, sú zajšo započeli, alebo huštišo trénuja hač jen sam. Ja si muslu, jen kdyby sú tam skýre, že ste zajšvé verziu od sebe samo přirunač, abo na to hodę być stojen sam znowu dokonjał.
1: Hej, Matej, jako lohka atletka możesz sa Marta na wybudzowania z drugimi mierić, możesz to jako wukomanski pływa też, albo wupadzić sa ta proca po na druje ważne.
3: Na druje ważne są na kujże pat wupadzić, na przykład, gdyż jen we tun zromadność we naszym mustwie, kujże raz zaso nowo dożywi, Wieso jen co tyś, że siebie samo przyrunuje kujże raz przy treningu, albo gdyż się nie ma jen tydzień nie obołu ke treningu, so jen pon po dwaj tydzień zase szynże, a putne okej, to zase kusubęć odo, może jen pon wieso ladać, że jen zase do filtor, we has do treninga w szynże. Wone dałe tyś jen program we Nymskie, so przy Baltijskim Morju te zahradnictwo tam wabia, wukowanskich puorio, kim, ha, to du sein pon takret za jen tydzień, albo dwaj, tak dokaż sein to czynsz, we pozinach na przykład, szitko stajene, ha, to też taka zajmowa witzka, bo każ buchu ja mu rade wuspotał, hej.
0: Ha, jara zajmowa, po takim, ha, Matej, se ty mył przy treningu znajomno taki wokomik, że se pon sam na sebe jara hordy był, za se to zdokonjał.
3: To mam ja kujże tydzień po treningu, hej. Gdyż ja pon zes fuane wondu, ha si musu och zasnyszo dobre czyno za czywo, a tyż za duszu ze z tymi cumi osobami, co mi to jara lubi, hej.
1: Hej, to jest taj byłoj Matej a Marta za was tu, pola nas, a po przyszynym spywie, gdzie tu dalej, tuś wostęcze przy radiach.

0: Smyso, was dzięki na Instagramie na naszym kanalu MDR Serbia prosili, co wy czynicie, gdyż macie se wolny czas. A przy tym smy wiele zajmowych wotmów dostali.
1: Hej, nam su Kitro wiele wosowo pisali, a mnie z drugim su so klasikare, gajsz cokowanie, fitnessowo trening albo volleyball jebili.
0: Ale gajsz smy pytnili, macie też wosobite zabawy, gajsz cilanie z kwokom a prokom albo samo hobby horsing.
1: Ale mnozy z was też na mopedach wokoszubuja, a potem z nimi jeżdża.
0: Tyśmy macie po takim zajmowe a junkrutne hobby.

0: a za krótki wokomik zaklinči Empire State of Mind od rappera Jay-Z. Dajte si ľubič.
1: Zadkula. Šadamna.
2: Ja vos tu dve.

0: Zadkula bić turat 26 a 20. Bo sehr tak daleko, ale najpierw pytamy stację, co chce sobucinć, gejbu.
1: Niektóre wiece macie wopgejbu, aż so mamy prawe możność bić turu przewieźć.
0: Wieso je na miejscu najpierw raz Milina Trymna za świecu Wóceryczaki za wusowanie, a wieso za szo, coś macie w Jakowieska, klub albo zromadzieństwo planowane.
1: Zadkula Beachvolleyball raje so na dwiema rajniszczomaj, nimo pieska smyso też na trawniku racz, nic pak na kamieniu albo drugich powierzchniach.
0: Dale dobi, a to je cele ważne, dobre wusvetlenie garantowane być za obie rajniści.
1: Za kóźdy rajniszczo je trybny wiszk, a tafla za liczenie dybków, kajż to iżo ze zajświech lit znajecie.
0: Przy zjewieniu je ważne, że zapodacie mieno zamowitego, kiedy się potem przy turniere też na miejscu, a z dobą telefoniskie czysło.
1: Haj, a sztuś może to, co spielnić, co niech przy zjewi, a to z mi e-mailku na zadkula@mdr.de.
0: Jenoż po tutym puczu są przyzwyczajenia możne, jenore z e-mailku pisać na zadkula@mdr.de.

0: To wiecie, wieselo zajszłyszt wot gnad dniu muži. Muži obyciu piši z kolesami, ało samo z kremzerami po cywi łużycy popuču.
1: Haj, nimale kujże serbskie wiesce są so modostni a wiesni na wočilne deremyče wódnych a zaujeszcze lačnych muži starali, ki są najpši trošku špatničim vedre a čovak, z kolesom popuču byli.
0: Tak, by to tyś w koniecach, tam su dzień muži mienujcy tak prawie woswiecili. Cywy dzień su modosnie w opytuariu z jedzymi a zimnymi napojemi zastarali. Kajś rekne to człon koniecianskiego młodzińskiego kluba Fabian Kolch.
2: Musimy so rano, hajnika knapo 10 trichili, czemu te posłane przyjote czynni, a będzie zapoczną te trenę szichtę. Nie to by poprawom cele poradku, dokaż su szacy te ludzi w małki skupinka wszyscy zase przyszli, a nic najem, also nic co czas angelaja tak.
1: Haj, to je w obchodzie wiele dzieła, tak jak to zorganizować a przyjotować. Szacze wszystkim, ki są w obchodzie, bo tute zastaranie stare.
0: Kajście w prynie chodzili, że zonili jeteś Józef Donat ze szwyszczwot zromanie ze swojej trompetu, a kuplemi w koniecach pobył. Unie so o tam lauroczył, ale naże bez swoje trompety.
1: Haj, a smierzachmy wam przede, że w prynie chodziny ekskluzywne wiesły poeść wozwić, że jest zubiona trompeta Józefa zaso namakała.
0: Tu iż mały tip, ty so przyszedł raz do koniecza. Na dzień muži podacze si swoją trompetu, albo tamne drożniki najlepiej krucze na czego przywiązacze.

0: Wesela.
1: Zaćkula.
2: Szropiec.
3: Wysmyczkę cach mięta ja miju, a to sobotu od 15 godzin z kuwypiczom. Punżelu peczarwactie mię, po takim siatki punżelu, su w krabatowym mnie w czarnym komcu program zestajeli. Miestrujem raje Janka Hanka, miest na po pecich a sześćich. A Janka Hanka raje jeszcze raz live, to możecie ich dożywić na budyskim naliczu, kiszcie cywy konstytucjina w 24 do 11 mię. W kamiennym domu w Budyszynie odmieje się 5. 12. junia Open Mic Night, po takim otebrenie jebiszczo. Najpierw raje band spiel, gdy si wuzwolisz. Genre jeszcze jedna. Ważne jest, że sprzecie spiela na e-mailku puszczyny. Tutu namakacie na internetowej stronie kamiennego doma. Pozdziszo możecie te sami na jebiszczu stać. Zastup je domotny. Możecki klub w Niebyczicach przeproszuje na wiesny swiedzień, gotry sobotmie od 5. 12. do niedzielę 14. junia. Startuje so 5. wieczor z disco inkluzje. Wokoło 21 godzin oczekuje was miestrujem karaoke. Wodzielne dery mycze są w Niebyczicach staraja.
1: Zadkula!
2: Tu, syn doma!

0: Franco, sitte ich aus Wischau, wie liebsko je čera, doponja jedne je dom terce tigra čeknu, a pšite mi je somuš, kiš by vyklivje tigra zranil.
1: Oh, hi Franco, to sem slyšal, okolo 12. posta su policiju zazvonili, da je tigra potom pytava. Pšitem bych u zastojnici zdjela češko v obronjeni, namakali su tigra potom blisko zarodko, a one su zvero zacelili.
0: Tiger Salami, aber tak. Wulku asilnu kritiku mieche na tom terka zdjesć, wiele wobydlero w bliskości jest so hoshiwo, a staja wistotny koncept do praszenia.
1: Hej, ale też iżo do toho by kritika na dżerżinu tu tych tigrów słyszeć, husto jest so krytizuo, że maja tigry prze mało miestna, tom terka nie pak na to reagowała.
0: Što so nitko z tom terku, a zbytnymi tigrami stanie, je dotal jeszcze niejasne.
1: Hi, Maroon 5 Zarya nam netko, payphone.